przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków.

0: czy pamiętacie ten odcinek Przyjaciół, w którym wystąpił Chris Isaak i podrywał Phoebe. Serial Przyjaciele to jest w ogóle ciekawa historia. Oglądamy wielokrotnie, a ciągle mówimy, o, tego to chyba nie widziałem, nie? Chris Isaak, w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, witamy. Wasi przyjaciele poradni, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Na zegarach już prawie szósta.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Jeśli zerkniemy w kalendarz, to zobaczymy nam pierwszy dzień października. To jest czwartek, no a skoro pełna godzina szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Sąd przyznał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Będzie odwołanie prokuratury. Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Polscy piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Rumunią. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny oznacza, że po powrocie do Polski Romanowski nie zostałby aresztowany. Będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Nie ma informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej wyciekły dane medyczne milionów Polaków.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
5: Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
7: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
5: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Ostatni dzień przygotowań do meczu z Rumunią. Polscy piłkarze jutro zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Rumunią w Lidze Narodów. Tylko zwycięstwo, mówi Kacper Potulski.
8: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek.
5: Po dwóch kolejkach kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Rusza remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięta jest jezdnia w stronę Gniezna, a ruch odbywa się w obu kierunkach pojezdni prowadzącej w kierunku autostrady A2. Remont obejmie też węzeł Kleszczewo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się w połowie grudnia.
3: Pogoda w Poznaniu.
9: 12 stopni o poranku w Poznaniu, 22 dzisiaj, maksymalnie około 15, a do tego sporo chmur i tylko trochę słońca, ale to się pokaże. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i na razie tak zostanie. Jutro 23 stopnie i też trochę słońca, trochę chmur, więcej słońca w sobotę i wtedy 20 stopni, a w niedzielę może trochę popadać, a na termometrach 19 stopni.
3: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM.
0: Dzień dobry, po szóstej. Słowik to czy skowronek, a może jednak gapa? Krótko mówiąc, będziemy świętować Dzień Ptaków.
4: Po szóstej też zaprosimy Was na nowy telewizyjny przebojowy program, w którym wystąpi Radio Złote Przeboje. To na dzień dobry, czyli poranne, które otwiera oczęta z wysiłkiem. Zaczynamy teraz. 4 po szóstej.

0: Tak, a to za sprawą Światowego Dnia Ptaków.
1: Pięknie, pięknie. A z was poranne ptaszki z eleganckimi piórkami, czy macie jeszcze na głowie kukuryku? Zadzwońcie, pochwalcie się. 22 4 4 3 0 to jest numer do nas, no a ponieważ przypomnijmy, w kalendarzu mamy Dzień Polskiej Muzyki, to w radiu Złote Przeboje zagramy teraz elektryczne gitary z piosence o człowieku porannym, czyli mocno elektrycznym. 11 po 6.

0: jak człowiek się bawił przy tym przeboju w 1985 w dyskotece, to było spoko. Dzisiaj ma zupełnie inne rozrywki, na przykład jako przygodę traktuje pogorszenie wzroku. My tak mamy, a wy? Sissy Catch, znaczy mówię za siebie. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 17 po 6.
1: Dzisiaj do takich rytmów to się maścią żmijową smarujemy tam na te korzonki walące. Ale kochani, ponieważ zaczął się październik, za chwilę listopad i święta, no to będzie za kilka chwil ulubiona piosenka skoczków narciarskich w Radiu Złote Przeboje. Van Halen i Jump, tego trzeba posłuchać, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: STS Logistik. Lider transportu aut zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: to you, Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zbliża się 6.30 w Światowym Dniu Ptaków. Witamy zaspane sowy, radosne skowronki i inne ranne ptaszki. Jak się macie? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry. Kto dzwoni i skąd dzwoni? Halo.
1: Tu Grzegorz z Kielc. Właśnie dojeżdżam do firmy, żeby zabezpieczyć dzisiaj kolejną partię kieleckiej kranówki do naszych domów. Codziennie was słucham o tej porze właśnie. Miejcie dalej taki humor, jak macie zawsze rano, bo to powoduje, że momentalnie budzi się człowiek. I jest fajnie. Pozdrawiam was serdecznie.
2: O, dziękujemy za te komplementy. Bardzo nam jest miło. Zarumieniliśmy się nieco.
3: No nawet. Prawda? Co? Tak. I cieszymy się, tu muszę dodać, że nie tylko my jesteśmy specjalistami odlania wody. Naprawdę nam miło. 22, 4, 4 i 3, 0. A to jest numer dla tych, którzy na nasz apel poranny zaspali. A teraz będzie śniadanie mistrzów, kochani, czyli Bananarama do porannej bułeczki. Jest w pół do siódmej.

0: z pozdrowieniami dla wszystkich Elżbiet, które tak podglądamy, no nie świętują dzisiaj specjalnie, ale za to tak, Bawon, Krescencjusz, Małobąd świętuje. Kto jeszcze? Bawon jeszcze. O, i gdyby nie Julia, Jan i Teresa i Danuta, to nie byłoby z kim poświętować. Za 23 minuty będzie godzina 7.
1: A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie Justina Timberlake'a w czarnych rajstopkach i wysokich szpilkach, który tańczy do przeboju Single Ladies, I'm Single Ladies, Single Ladies. Tak wam tak zagramy właśnie za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: się Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Trwa przebudowa ulicy Admiralskiej na osiedlu Kiekrz. Od dziś zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulicy. Admiralska będzie teraz zamknięta na odcinku od Jachtowej do Retmańskiej. Do ulicy Retmańskiej można dojechać ulicami Bojarową, Regatową, Podjazdową, Jachtową i Bosmańską.
12: Radio Złote Przeboje 884 FM.
14: Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, to już w ten weekend startuje program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Krótko mówiąc, w tym programie największe gwiazdy w Polsce, od Justyny Staszkowskiej po Edytę Górniak, będą kojarzyć wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu.
2: No i pomyśleliśmy, że wy też może chcecie pobawić się w coś takiego, no i pokojarzyć piosenki i wydarzenia, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam po prostu coś fajnego.
3: Tak. Ja na przykład pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę, no i ten przebój.
2: Ojej. Słuchajcie, ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę.
1: Tak obstawialiśmy, że to tak musi
2: było.
1: Być Lady Punk. Ja z kolei z pierwszą moją dziewczyną, z pierwszą miłością kojarzę ten romantyczny przebój.
4: Córko, ryba.
1: No, co zrobisz? No tak się kojarzy. A wy, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam coś fajnego, coś konkretnego. 22, 4 czwórki i 3 zera i poradek @złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, obiecujemy oryginalną, przebojową, grę planszową Hitster. No to 22, 4 czwórki, 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 2026. Trudno o coś optymistycznego, dlatego przynajmniej gramy przebój Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego za 4 minuty 7, a teraz właśnie zaglądamy do studia wiadomości.
1: Co zrobić, kiedy hakerzy atakują firmy albo instytucje i zażądają na przykład okupu? Ma powstać specjalne centrum, które pomoże między innymi w takiej sytuacji. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
10: Dzisiaj jest 1 października i to jest czwartek. Mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Cyberataki i fake newsy pod większą kontrolą. Powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Cena diesla bije po kieszeni firmy transportowe. Jesień na nizinach, zima w górach. Topr ma pełne ręce roboty. Nowe narzędzie do walki z cyberatakami i dezinformacją. Powstać ma Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom, które padną ofiarą hakerów. To ważne, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych wycieków danych. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
12: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
11: Nowe centrum ma pomagać m.in. wtedy, gdy hakerzy zażądają okupu za odzyskanie danych. Ma też wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałać skutkom dezinformacji. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
13: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
14: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
11: Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
15: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
16: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
11: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na dole złota polska jesień, wysoko w górach już zima, dlatego Topr apeluje o rozwagę w Tatrach. Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ratownicy Topr także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w trzech setach, a Fręch również w trzech pokonała francuskę Elzę Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
18: Do końca tygodnia potrwają prace na ulicy Szosa Poznańska w Mosinie. Roboty obejmują odcinek od ronda Budzyń do skrzyżowania z Poniatowskiego, a to w ciągu drogi wojewódzkiej numer 431. Na remontowanym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy, przejazd tamtędy zajmie trochę więcej czasu.
1: Pogoda w Poznaniu.
18: Dzisiaj sporo chmur i tylko trochę słońca, a na termometrach 22 stopnie. Tyle zobaczymy w Poznaniu około 15. Jutro 23 stopnie i też chmury i odrobina słońca. Bardziej słoneczna będzie sobota i wtedy 20 na termometrach, a w niedzielę niewiele słońca, więcej chmur i może popadać. W niedzielę ma być też chłodniej, 19 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.
10: Dzień dobry! Po siódmej pojawi się szwindel ze szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
19: Po siódmej sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin. 5 po siódmej.

0: Uwaga, uwaga, przed państwem szwindel ze szpejem, a dokładniej z programem Szpej.
1: Pod taką nazwą kryje się program wyposażenia naszego wojska we wszystko co najlepsze. No i jeden z portali internetowych odkrył, że zimowe wojskowe kurtki nie ogrzewają żołnierzy. Zapewniają komfort termiczny, ale do zera stopni i tylko w bezwietrzne dni. No i jest afera.
2: No jest, jest, jest. Ale tutaj chcieliśmy przypomnieć kilka zasad. Co żołnierz ma mieć pod łóżkiem?
0: Porządek, tak, to wiadomo, nie?
2: Porządek, ta jest, panie sierżancie. A jak się ma żołnierz rozgrzać zimą?
0: No.
2: Biegusiem. No i doszliśmy do konsensusu. A teraz ruszamy do ataku na czwartek. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 14 minut po godzinie 7.

0: Mambo numer 1 jest fajne, ale fajniejsze Mambo numer 2, a jeszcze fajniejsze 3, a nie mówiąc już o 4, ale w ogóle najfajniejsze to jest Mambo number 5 Lubega i dlatego właśnie z tym numerkiem wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 21 po 7.
1: W czwartek mówimy dzień dobry wszystkim i za chwilę duet Holland Olds w Radiu Złote Przeboje. A dlaczego duet? Bo rano duety są naprawdę doskonałe. Ci panowie razem są tak doskonale zgrani jak parówka z musztardą, jak ser z ketchupem i dlatego koniecznie posłuchajcie ich w Radiu Złote Przeboje.

0: ambicją jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wesołe jest życie, staruszka, prawda? Wesołe pod warunkiem, że jest to życie wirtualne. I wiemy, co mówimy. Słuchajcie, internet nie przestaje nas bawić. Młodzi wymyślili sposób, jak bez aplikacji zobaczyć siebie w podeszłym wieku.
1: Jak masz na przykład 20, 30 albo nawet 40 lat i chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać po 70, no to uwaga. Podskocz i nagraj ten podskok telefonem w zwolnionym tempie. No i w którymś momencie opadania można zobaczyć siebie w starszej wersji.
2: No bo umówmy się, w pewnym wieku opada wszystko. Ręce opadają, skrzydła.
1: A nawet rajstopy.
2: Nawet. Na zewnątrz wszyscy się starzejemy, to prawda, ale w środku jesteśmy jak w tym przeboju. Tacy sami, Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No a po 10:00 dzisiaj z okazji Dnia Polskiej Muzyki przez godzinę będziemy grać tylko po polsku, bądźcie wtedy koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Na razie poznańskie ulice zakorkowane, a w weekend będzie dużo zmian w organizacji ruchu, wszystko przez biegi. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 ulica Grunwaldzka będzie przed południem czasowo zamykana. W niedzielę przez maraton Grunwaldzka od Schillinga do Roosevelta będzie zamknięta od 8 do 16.
11: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Największe gwiazdy w Polsce będą w tym programie kojarzyły wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu i pomyśleliśmy, że może wy też tak chcecie. No to kojarzymy kawałki sprzed lat z fajnymi wydarzeniami. 2244430.
2: Moje pierwsza dyskoteka na Koloniach z utworem Eight Wonder, I'm Not Clint. Coś takiego.
1: Było.
3: Miś piosenką Viva Forever z zespołu Spice Girls kojarzy się egzamin gimnazjalny.

0: Jeszcze było Ocean Wspomnień Papa Dance i była taka dziewczyna, którą chciałem kiedyś poderwać, a się wstydziłem. No ale takie mam wspomnienia. Tylko
1: on. My też mamy ciarki. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy wam się coś fajnego, coś konkretnego. 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon do nas. Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, oryginalną grę planszową Hitster. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
2: Mamy temat. Dzwońcie.

0: stylu Polska John Jett czy Femme Fatale polskiego rocka. Tak się nazywano takie przydomki nosiła swego czasu Izabela Trojanowska. Zagraliśmy Karmazynową Noc w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 4:08 teraz zaglądamy do szkoły, bo akurat jest przerwa.
1: Miesiąc bez telefonów w szkołach. No i są pierwsze efekty. Uczniowie częściej ze sobą rozmawiają, lepiej też koncentrują się na lekcjach. No, ale co niektórzy, to mieli syndrom odstawienny. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
10: 1 października mamy w kalendarzu i to jest czwartek, jest 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Miesiąc w szkołach bez smartfonów. Nie wszystkim uczniom było łatwo. Zawieszone loty Fly Dubai do Izraela powodem dramatyczny incydent w kokpicie. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Mija właśnie pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. Szkolna psycholog Alicja Przybylak przyznaje, że uczniowie teraz chętniej ze sobą rozmawiają. Poprawiła im się też koncentracja na zajęciach. Przyznaje jednak, że zdarzyły się nieliczne przypadki uczniów, którzy mieli nawet syndrom odstawienny.
12: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
11: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie obejmuje na przykład wycieczek szkolnych. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a tamtejsze służby prowadzą śledztwo. To po wczorajszej próbie rozbicia samolotu przez jednego z pilotów. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot ranił nożem kapitana i próbował doprowadzić do rozbicia maszyny. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna działał sam. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Jak tłumaczył, wojsko ma skoncentrować się przede wszystkim na ochronie ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli. Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani czy zmiany obejmą amerykańskie siły stacjonujące w Polsce, mówi szef Pentagonu Pete Hegseth.
13: Analitycy twierdzą, że zwolniliśmy 10% generałów i admirałów w całej armii i ta liczba wydaje się być w porządku. Koniec z głupimi szkoleniami PowerPoint i pokazami drag queen. Koniec z miesiącami tożsamości. Tylko etos wojownika.
11: Amerykańska armia ma także powołać dowództwo do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji i wzmocnić nacisk na religię w wojsku. 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań. Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się tym zająć w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
15: Na trasie S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód zamknięta jest jezdnia w stronę Gniezna. Wszyscy jadą jezdnią w kierunku autostrady A2. A w weekend dużo zmian na poznańskich ulicach. Wszystko przez biegi, które będą się odbywać i w sobotę, i w niedzielę. Dużo zmian na Grunwaldzkiej, zwłaszcza w niedzielę, bo ulica będzie zamknięta od 8 do 16.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Chłodny, momentami nieprzyjemny wiatr będzie nam gdzieś dokuczać w Poznaniu. Możemy nie poczuć, że 22 stopnie na termometrach, a tyle zobaczymy maksymalnie około 15. Ciśnienie jest porządne, wysokie i tak zostanie. Na niebie dominować dzisiaj będą chmury, ale słońce też powinno się pokazać. Jutro też więcej chmur niż słońca i 23 stopnie. W sobotę 20, a w niedzielę 19 i deszcz.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej wystąpią u nas w porannym programie pustynne, futrzane kapcie spod samiuszkich Tatar, czyli pamiątki z krupówek.
3: Po ósmej zajrzymy też za kulisy nowego telewizyjnego programu Hitster, gdyż pojawi się tam jeden z waszych porannych prowadzących, ten przystojny.
2: Tu? Czyli który? Nie ma tu taki.
3: Nie ma? No dobra. Gramy Abbe, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tam jest dwóch przystojnych facetów i w dodatku zdolnych. 4 po 8.

Zakopane. Zakopane całe śniegiem zasypane. Nie, na razie liśćmi i troszeczkę też śniegiem. Ale słuchajcie, Zakopane to jest ulubiony kurort nie tylko Polaków, to pewnie wiecie, pod Tatry nieustająco

0: chcemy nikogo straszyć, ale Shaquin Stevens już się podobno szykuje do śpiewania Merry Christmas Everyone. Zobaczycie, jak nam siurnie w oczy błotem pośniegowym. Tak sobie tylko wybiegamy w nieodległą przyszłość. Dzień dobry.
1: Tak. Dzień dobry. To jeszcze bliższa przyszłość. Manic Monday, czyli poniedziałek, którego nie lubimy, nastąpi zaraz. Dobra, nieważne. Grupa The Bangles i piosenka o poniedziałku nastąpi za 4 minuty. Polecamy się. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać. W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend wystartuje nowe muzyczne show w Polsacie, w którym to gościnnie pojawiać się będzie Radio Złote Przeboje. No i będzie to program, w którym w pierwszym sezonie wystąpi no niemalże 100 polskich gwiazd i będą wspominać ulubione piosenki sprzed lat. I wy też to dzisiaj robiliście. Czas na podsumowanie.
2: Zaćmienie słońca w sierpniu 1999 roku i Jolka, Jolka wódki suflera.
1: No i znowu ciarki.
3: Witam. Z moją pierwszą i jedyną miłością kojarzy mi się piosenka Ti Amo. Śpiewał chyba Umberto Tocci. No i niedawno stuknęło nam 40 lat małżeństwa.

0: 13, zakochana nastolatka, w Sopocie na festiwalu leciał zespół Herejs.
1: Przebojową, plansową grę Hitster wysyłamy za ten ostatni głos w podzięce za przypomnienie Sopotu z 1985 roku. Słuchajcie,
2: piękne.
1: 41 lat temu. Pięknie dziękujemy za te wasze muzyczne wspomnienia i skojarzenia, a jutro z okazji piątku będziemy sobie śpiewać pod prysznicem.
3: Mamy temat. Dzwońcie.

0: pierwszy, wielki, z wielu wielkich, niezliczonej ilości przebój Kylie Minogue, The Locomotion. To jest jedna z tych gwiazd, które w ciągu pięciu dekad, w każdej pięciu ostatnich dekad, w każdej dekadzie mają wielkie hity. Genialna i dlatego lubimy ją grać w radiu Złote Przeboje za 22 minuty dziewiąta.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Za chwilę, no i trudno będzie wybrać, bo Whitney Houston to akurat miała bardzo dużo przebojów, ale postaramy się jeden wybrać, a wcześniej sprawdzimy ostatni raz w czwartkowy poranek, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: Reklama. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Ulica Admiralska jest od dziś zamknięta na odcinku od Jachtowej do Retmańskiej. Trwa przebudowa tej ulicy na osiedlu Kiekrz. Do Retmańskiej będzie można dojechać objazdami, a te wyznaczono ulicami Bojarową, Regatową, Podjazdową, Jachtową i Bosmańską.
17: Radio Złote Przeboje 884 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: ten weekend wystartuje nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących. Tego przystojnego już mówiliśmy, tak, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak wspomniany poradny prowadzący, będą też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i to mnóstwo gwiazd, i te gwiazdy będą wspominać ukochane piosenki sprzed lat. W sobotę wieczorem wystąpi m.in. Michał Wiśniewski, który powiedział mi, jakie ma najodleglejsze muzyczne wspomnienia w zakamarkach pamięci.
2: No to ja raczej lata 90. bym się to kojarzył z bardzo niedługim okresem czasu, kiedy gdzieś tam chciałem sobie potańczyć. Wyglądało to żałośnie. Baby Don't Hurt Me, Lemon Tree. No. Z tym kojarzę najfajniejsze momenty.
0: Super, oprócz Michała w programie zobaczymy też Kasię Skrzydlecką, Piotra Gąsowskiego i pewne roztańczone małżeństwo z Czech.
3: Spotykamy się w programie Hitster, muzyczna gra przebojów.
4: Tak, potwierdzam. Jan Kliment i Lenka Klimentowa.
0: Lenka i Jan Klimentowie. Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz, same gwiazdy. Już w sobotę wieczorem w Hitsterze.
1: Tak, a poczuć klimat tego nowego muzycznego show możecie też na naszych social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Zapraszamy. I gramy zespół, którego przeboje w Hitsterze też będą, i to nie raz. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry za 8.09.

0: domino i dancing w domu, ewentualnie karty, jakieś, nie wiem, planszówki, to mogą być niedługo nasze najwspanialsze weekendowe rozrywki, bo przecież nie wyjazdy. Przy tym, co się dzieje z cenami benzyny, dajcie
1: spokój. Na stacjach coraz drożej. Diesel kosztuje już ponad 9 zł, benzyna ponad 8 i niestety to nie koniec podwyżek.
0: Nie
1: posłuchajcie wiadomości o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. 2 szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 1 października, to jest czwartek, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Drożyzna na stacjach paliw ma się świetnie. 10 zł za litr, coraz bliżej. Rząd testuje nową aplikację do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. 300 zł dopłaty do urlopu. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu ruszają dziś zapisy na czek turystyczny. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: Orlen obniżył wczoraj ceny w Hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
4: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
2: Rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Dziś ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
5: Sam Zamość jest piękny, wiadomo. Przepiękne miasto, Jezierze Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
2: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać go do 1 listopada. Podobny czek od dziś także na Podlasiu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
6: Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzyń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzelił największa gwiazda reprezentacji Polski.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
6: Pogoda.
2: Pogodna jesień na razie z nami zostaje. Dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze. Tutaj termometry pokażą nawet 25 stopni. W Szczecinie, Poznaniu i Krakowie będzie 22, w Warszawie 20, w Gdańsku i Białymstoku 18. Jutro też pogodnie.
6: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
9: A jeszcze a propos wiadomości sportowych, zastanawiamy się właśnie, dlaczego młodzieżówce dobrze idzie, a dorosłej kadrze nie. Co się dzieje z nimi w ogóle?
10: Co się dzieje?
9: Pośrodku, coś im wyrasta, jakieś błony pławne między palcami. Nie wiem, co się dzieje. Mili Państwo, tydzień dzielimy na dni przymusowe, dni niepotrzebne, na te dni na przeczekanie, czyli takie jak dzisiejszy czwartek, i na te dni przyjemne.
1: I te ostatnie nadejdą jutro, donosimy z przyjemnością, a dzisiaj łączymy kabusie w pracy ze złotymi przebojami i robimy sobie tak zwany powrót do przyszłości. Gramy szer i marzymy o fajnych rzeczach, po prostu. O piątku, jest 5 po 9.

Rod Stewart, wielbiciel piłki kopanej, gdyż ma to szczęście, że nie musi kibicować orłom słynnych trenerów, tych od Fornalika do Urbana. Ale też Rod Stewart, zmieniając dyplomatycznie temat, kocha modele kolejne.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: będąc grubo po 70 na pożegnalnym koncercie w Londynie, Phil Collins wykazał się dużym poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie, a mianowicie siedząc na krześle powiedział: 50 lat pracowałem w show biznesie tym muzycznym, czas chyba zająć się czymś poważnym. Serio, Dance into the Light zagrał Phil w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Ale nie no, zabrzmiało to poważnie, poważnie, kochani, tylko takie największe Złote Przeboje lat 80. i 90. mamy dla was, a teraz wokalistka, no i generalnie muza bardzo zainteresowana wielkimi gwiazdami, nie tylko muzyki, związek z Davidem Bowiem, ale i związek z malarzem Salvatorem Dali ma w swoim CV Amanda Lear. Niech nam pięknie zaśpiewa, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Dizę Chanté. Tak skromnie, ale w języku miłości. Chcieliśmy się pożegnać z Państwem. Ulala. Uciekamy już, ale wrócimy jutro. Dziękujemy. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry obudziło kolejny dzień.
1: Dziękujemy. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Tworkiewicz. Dziękuję. A witamy już teraz przy mikrofonie. Witamy ją. Gosię Kościelnia.
2: Jestem. Dziękujemy. Dziękuję też Wam bardzo, bardzo. I jestem nie sama, bo jestem z dziewczynami. No i przede wszystkim Cyndi Lauper. Najweselsza piosenka tamtych lat. Rok 84. Dziewczyny po prostu chcą się bawić.

0: To był rok 84, gdy Cyndi Lauper tak właśnie powiedziała światu, czego pragniemy my, kobiety. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl. Reklama.
10: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Poznania.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam. Dwa poznańskie szpitale zostaną połączone. Chodzi o ginekologiczno-położniczy szpital kliniczny i uniwersytecki szpital kliniczny. Od nowego roku placówki będą działać pod jednym szyldem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Ta zmiana ma być korzystna dla pacjentów. Rusza nowy rok akademicki w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Właśnie rozpoczyna się uroczysta inauguracja, mówi rektor profesor Bogumiła Kaniewska.
13: Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2026-2027 z 13 tysiącami nowych studentów z nowym kierunkiem w naszej filii w Pile.
12: A będzie to kierunek lekarski. Na Cytadeli powstaje ogród miododajny. Dawny amfiteatr dzięki kolorowym kwiatom zamieni się w ogród, który będzie przyciągał pożyteczne owady zapylające. Pierwsze drzewa i krzewy pojawią się w ogrodzie jeszcze w tym roku. W niedzielę na ulicach Poznania pojawią się maratończycy. Będzie dużo, bardzo dużo zmian w organizacji ruchu. Szczegóły w wiadomościach o 11.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
12: Do końca tego tygodnia w Poznaniu dość ciepło, 22 stopnie dziś, jutro 23, w weekend do 20 i dziś, jutro i w sobotę jeszcze trochę słońca, a w niedzielę już więcej chmur i trochę deszczu. W przyszłym tygodniu będzie chłodniej, od 13 do 20 stopni i ma padać, chociaż pogodny dzień też się znajdzie.
11: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
10: A dzisiaj obchodzimy jedno z najbardziej przyjemnych świąt muzyki. Kochamy muzykę, kochamy lata 80. i 90. i dodatkowo jeszcze kochamy polską muzykę. I teraz to wszystko się na siebie nakłada i gramy tak. Dzisiaj ta godzina, caluteńka po polsku specjalnie dla Was w Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki. W całej Polsce ta godzina między 10 a 11 jest godziną polskich przebojów, artystów, gwiazd i wszystkich z muzyką polską związanych. Cały dzień również taki, a ponieważ robota nie zając, to w przerwie w pracy, bo większość z nas w pracy właśnie, podzielmy się dzisiaj ze sobą tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. Bardzo jestem tego ciekawa, czy jego plakat wisiał w waszym pokoju, a może byliście też na jego lub jej koncercie. Pierwszy nasz polski idol, nasze westchnienia, nasze miłości z lat 80. lub 90., jeśli chodzi o polską muzykę. 2244 i 3 zera. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam świetny termos Radia Złote Przeboje. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego.

0: Pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje.

Młody, zdolny i nieco zagubiony. Miał wtedy 24 lata. Usiadł przy starym fortepianie odziedziczonym po ciotce. W jego głowie zaczęły się rodzić dźwięki, które później i do teraz zna cała Polska. To był palec Boży, wspominał. Usiadłem do pianina i tak wyszło. Zaczęło się od ładnych akordów, które szybko przekształciły się w kompletną aranżację na orkiestry. Smyczki, trąbki, puzony, chóry. Wszystko własnoręcznie rozpisane. Młody Zbigniew Wodecki pojechał wtedy na nagrania do stolicy. No, patrzyli na niego z pobłażaniem, a on niepewny, z walizką nut i głową pełną tremy i wątpliwości. Kilka tygodni później Zbigniew Wodecki znów pojawił się w studiu i w drzwiach stanął elegancki pan w kapeluszu. Zapytał: to pan napisał tego Bacha? Wodecki potwierdził i dopiero potem usłyszał od kogoś: nie wiesz, to Szpilman! Ten Szpilman, legendarny pianista, którego opinia znaczy więcej niż złote płyty. Takie piękne wspomnienie oczywiście o wielkim przeboju Zacznij od Bacha. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki. Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu? Skulpator. Z delikatesu w centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach centrum.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Robota nie zając.
1: Dzień polskiej muzyki dzisiaj, a ponieważ robota nie zając, w przerwie, w pracy dzielicie się dzisiaj tym z całą Polską, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. I Piotr napisał: u mnie bez zastanowienia Lady Punk. Pierwszą kasetę dostałem od kuzyna starszego i słuchałem jej na Walkmanie, aż zaczęła wciągać taśmy. Pierwszy koncert pamiętam jako ścisk pod sceną, zdarte gardło, no i koszulkę, której nie chciałem prać. Na pamiątkę. I dzwonicie.
2: Cześć, tu Mirek. Moim idolem polskim lat 80., 90., jak i do tej pory, jest Mirek Breguła z zespołu Univer. Ja, mając 14 lat, usłyszałem pierwszy raz piosenkę Wołanie przez ciszę i zakochałem się. Od tej pory jestem niezmiennie fanem. Pozdrawiam serdecznie.
3: Takim idolem piosenek to były takie fasolki i kiedyś taką fajną piosenkę śpiewały. Ja jestem pan tik-tak, ten zegar to mój znak. Tak, to pan tik-tak, zegar to jego znak. Pozdrawiam wszystkich.
1: Kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? 2244430. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam komuś z was świetny termos Radia Złote Przeboje. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: Urszula, za 4 minuty będzie godzina 11. Posłuchajmy najważniejszej wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy, prognozy pogody i wracamy potem znowu do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Dzień polskiej muzyki w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości z Poznania.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił brata w podpoznańskim Borówcu. 39-latek celowo wjechał w grupę stojącą na ulicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
13: Dwóch z pokrzywdzonych odniosło obrażenia, a trzeci zmarł.
12: Wniosek o tymczasowy areszt dla niego ma być rozpatrywany dziś przed sądem w Środzie Wielkopolskiej. Mieszkańcy Złotowa, którzy chcieli zagłosować w budżecie obywatelskim, odkryli, że ktoś oddał głosy za nich. Kilkaset głosów oddano, posługując się kradzionymi danymi. Burmistrz anulował podejrzane głosy i powiadomił o sprawie prokuraturę. Tymczasem w Poznaniu głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego rusza w poniedziałek. Przed nami duże utrudnienia w ruchu. Tysiące biegaczy na ulicach zmieni dojazdy do szpitali i do lotniska. Zmienią się też trasy linii tramwajowych i autobusowych. To wszystko w niedzielę, kiedy odbędzie się poznański maraton. Ale na pocieszenie w weekend na poznańskich ulicach pojawią się zabytkowe autobusy. Szczegóły w wiadomościach od 12.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
12: Do końca dnia w Poznaniu dużo chmur i trochę słońca. A na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, tyle około 15. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i na razie nie będzie się zmieniać. Jutro 23 stopnie i trochę chmur i trochę słońca. W sobotę ma być pogodnie ze słońcem i 20 stopni, a w niedzielę ma być pochmurno z deszczem i 19 stopni.
11: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
10: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę czwartkowego przedpołudnia. 2 minuty po 11, Gosia Kościelniak, zapraszam. Nie przestajemy sobie gawędzić. Dzisiaj wspominamy naszych pierwszych muzycznych polskich idoli z lat 80. i 90. 2-2, 4-4 i 3-0. Pamiętajcie, robota nie zając.

0: Zaskakujące, w jakiejż to pracy można spotykać największe gwiazdy. Otóż ojciec Lutrysi McNeil był pastorem, ale pracował również na drugi etat na dworcu autobusowym i żeby podreperować domowy budżet, tam właśnie spędzał sporo czasu w Oklahoma City. Podczas pracy na dworcu często spotykał wielkie gwiazdy muzyki, które przejeżdżały przez miasto podczas swoich tras koncertowych, między innymi Tina Turner, Jamesa Browna. No i fascynujące opowieści, które przynosił do domu z tych spotkań, mocno zainspirowały młodą Lutrysię.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Rozbudziło to w niej marzenia o własnej muzycznej karierze i trenowała swoje umiejętności wokalne właśnie pod okiem ojca w kościelnym chórze gospel, którym kierował. To był początek piękny, taki filmowy, chciałoby się rzec. Lutrysia McNeil, Stranded, to jest jej przebój z 98 roku.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekracza

0: przestrzegaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: robota, nie zając.
1: Cieszymy się dzisiaj Dniem Polskiej Muzyki. Między 10 a 11 tylko po polsku graliśmy, a w związku z tym dniem mówicie też, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? No ja w latach 80. pod koniec podstawówki, jak większość dzieciaków, śpiewałam autobiografię Perfektu. No i byłam w grupie Wielbicielek Republiki, Grzegorz Ciechowski i jego Grzywka na Popersa. A wasze wspomnienia?
2: Moim idolem na początku lat 80. była Kora i zespół Manam. Z moją pierwszą dziewczyną, a obecnie żoną, pojechaliśmy na koncert do Łodzi w jakimś klubie. Tam przy piosence Planety Szaleją po raz pierwszy wziąłem ją za rękę i było super. Pozdrawiam, Karol.
3: Moim pierwszym idolem była Urszula Zipińska. Było w tym oczywiście trochę przypadku, gdyż jak w 81 roku dostałem pierwszy magnetofon, no to innej kasety nie było w sklepie. Niemniej jednak przeboje pani Urszuli chętnie słucham do dzisiaj. Pozdrawiam, Błażej z Warszawy.
1: Dziękuję. Kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? 2244430 za najciekawsze zgłoszenie. Po 12 dzisiaj oddam świetny termos Radia Złote Przeboje. Do tej pory rozmawiamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.

Wciąż Was zapraszamy. Mało tego, mamy dla Was bilety na koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach. Hala Spodek 18 października. Bawić się można na naszej stronie, dołączając do tego konkursu www.złoteprzeboje.pl. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. Takie mamy zadanie. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dzwonimy do Was. Dwoma biletami nagradzamy na koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej, a na tym koncercie utwory, które, no cóż tu dużo mówić, stały się hymnami pokoleń. Kochamy bowiem pana Skawińskiego i pana Tkaczyka na zawsze. Kombi na kolejnym koncercie w Katowicach. W Radiu Złote Przeboje teraz Roxette.

0: Za 5 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Posłuchajmy sobie najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z naszych miast.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Poznania.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. Sąd rejonowy w Wolsztynie wydał wyrok w sprawie tragicznej śmierci 15-letniego harcerza, który w lipcu ubiegłego roku utonął podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Opiekun obozu i ratownik zostali uznani za winnych narażenia życia i zdrowia pozostającego pod ich opieką nastolatka. Marek G. został skazany na rok pozbawienia wolności. Ratownik Igor K. 10 miesięcy więzienia. W obu przypadkach wykonanie kary sąd warunkowo zawiesił. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę tajemniczego morderstwa seniorki z Piły sprzed 18 lat.
12: Odnaleźli ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział.
11: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, w związku z zabójstwem zatrzymany został wnuk kobiety. 44-letni mężczyzna jest już w areszcie, grozi mu dożywocie. Mija 45 lat, odkąd w Poznaniu pojawiły się Ikarusy. W weekend ponownie będą wozić pasażerów. Autobusy będą kursować na turystycznych liniach 82 i 85. Bilety będzie można kupić w autobusie.
1: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Poznaniu.
11: Czwartkowe popołudnie w Poznaniu będzie dość pogodne, chociaż dzisiaj i tak dominować do końca dnia na niebie mają chmury. 22 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 15, ale będzie nam dokuczać do końca dnia wiatr. Jutro 23 stopnie, chmury i słońce, w sobotę więcej słońca, ale tylko 20 stopni. W niedzielę jeszcze chłodniej, 19 i ma popadać.
1: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane Gosia Kościelniak. Zaczynamy z Belinda.

Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyty list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu, łączący się z dzisiejszym Dniem Polskiej Muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: 10 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce

0: Zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: O, wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach, on tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim, dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia, Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Reklama.

Alan Parsons Project uwielbiam, a zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała ta praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road i tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. Miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road, The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przeboje, Melanie C.

Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak wam ona w duszy gra. Rok Mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
16: Drożejące paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet trzykrotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
17: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłoroczny sezon letni, który będzie bardzo trudny.
16: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwacje. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża ceny dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
18: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
16: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. 6 tysięcy złotych grzywny za urwany balkon. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał 47-letnią kobietę zarządzającą nieruchomością przy ulicy Przemysłowej za budowlane zaniedbania. 2 lata temu z drugiego piętra budynku runęła tam konstrukcja. Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i nie będzie się w tej sprawie odwoływać. W Łodzi można dziś sięgnąć po skarby z teatralnej szafy. Trwa wyprzedaż kostiumów, którą zorganizował Teatr Muzyczny. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli, mówi Anna Korzon, wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
19: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
16: Akcja potrwa do godziny 16.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
15: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: jaka jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć. No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć, a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: już. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na

Oj, oj, jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje przed nami. Mr. President! Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam
1: sam
0: cię,
1: nie wiem,
0: dzień dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
7: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
6: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
13: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
14: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki, jego prawnika, wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
15: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
14: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. Trzy osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
16: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
14: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: W sercu Madrytu cały czas przybywa namiotów protestujący studenci, wypełniają już cały plac Puerta de Sol. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Fala protestów wybuchła tydzień temu po kontrowersyjnej eksmisji 87-letniej kobiety, której nowy właściciel, wykorzystując lukę prawną, podniósł drastycznie czynsz. Uczniowie mają bardzo ciężkie plecaki i są one pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko. A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
17: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
18: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
14: A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno dopadać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Lady Bang, a teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer Uno i Tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć, właściwie to do maja, 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Punk, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października.

0: Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true.
2: To prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce. W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: to promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No, oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. Ja za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać, powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama. 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
9: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Starzec.
10: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Stan silnego pobudzenia psychoru. Ruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
10: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
9: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID. Na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
12: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
9: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym roku. Rok akademicki już się zaczął, na rynku jest dużo mieszkań dla studentów, ale uwaga na oszustwa, przestrzega wynajmujących Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
13: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
9: A jeśli chodzi o kaucję zwrotną, to na ogół jest ona równa wartości jednego miesięcznego czynszu. Z kolei we Francji kolejny dzień protestują licealiści. W samym Paryżu ich działania zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie domagają się m.in. dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Mimo swojego imponującego wieku, jak mówi, pracuje, bo chce. Pani Maria, która ma 100 lat, zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
14: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
9: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Pan tu wróci, czyli casting na tatę. To teatralna perełka podszyta błyskotliwym czeskim humorem. Akcja przenosi nas w czasie prosto do lat 70. i na dworzec kolejowy, gdzie przypadkowo krzyżują się drogi dwojga kompletnie obcych sobie ludzi. Dzieli ich wszystko, a łączy jedno. Nieodparta potrzeba bliskości. To komedia, w której inteligentny, mądry śmiech płynnie przeplata się ze łzami wzruszenia. A spektakl do zobaczenia w Aula Artis 10 października. Teraz idziemy na spacer po starym browarze. Nie idziemy jeść czy kupować, ale zwiedzać. Rusza sezon na zwiedzanie z przewodnikiem. To okazja, by poznać historię zabytkowych budynków, dawnej warzelni, słodowni i suszni oraz odkryć architekturę, która połączyła przemysłową przeszłość z nowoczesnym designem. Na taką wycieczkę trzeba się jednak umówić.
16: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pogoda.
8: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie, przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

pierwszą w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj, od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem.

0: promocja.
1: Czerwony dywan?
0: Nie tym razem.
1: Garderoba?
0: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
0: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybierasz.

0: Bieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Is this love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rosati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też, odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej. Bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką. Jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można. Niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Wow! W Aldi!

0: W nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przywołuje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paula i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Fitty, The Lion Sleeps Tonight, tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
9: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
10: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
9: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie trzeciej odsłony programu Ceny Paliw Niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. Christina Wyke miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
11: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
9: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
12: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
9: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Zabytkowe i karusy wracają na ulicę Poznania. Niektórzy je pamiętają, inni będą dość mocno zaskoczeni. W sobotę i karusy wyjadą jako linia 82 od 10 do 16. Wozy będą kursować na historycznym odcinku między osiedlem Kraju Rad, obecnie Wichrowe Wzgórze, a Górczynem. Z kolei w niedzielę między 10 a 15 zabytkowe autobusy będą kursować na linii 85 i pojadą przez osiedle Sobieskiego, Chrobrego, Wojciechowskiego, Lechicką, Serbską, Gdyńską do Runda Śródka. Bilety będzie można kupić u konduktorów. A teraz muzyka. Jutro w Tamie zagrają Strachy na Lachy. Start o 18. W niedzielę w klubie Tama zaśpiewa Wiktor Dyduła. Start o 19. W środę, 7 października, w Auli Artis zagra grupa WW. Początek o 19.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
8: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska. A teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of

To jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios. Bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Media Expert.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne.

0: Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
1: W sumie najlepszy jest.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Reklama.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a słońce oczywiście zachodzić będzie coraz wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć Złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
14: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
13: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
15: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szymudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
22: Radio Złote Przeboje 884 FM.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu. No i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości. Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie. OMD.

0: To nasz ukochany zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu ponownie. No wygląda na to, że zaczynają się braki, ale nie paliwa.
1: Tak, gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować, więc nie tylko paliwo mamy drogie, a miód będzie jeszcze droższy, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Reklama.
6: 1 października w kalendarzu, czwartkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 17. Czas na sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak.
7: Zmiana zarzutów po śmierci policjanta postrzelonego w Kraśniku Górnym. Koniec alarmu nad Bałtykiem. Plaże znowu otwarte po wycieku. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. Zmiana zarzutu dla podejrzanego po śmierci policjanta na Dolnym Śląsku. 33-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza usłyszał teraz zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym. Grozi teraz mężczyźnie dożywocie. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej. Orlen obniżył ceny hurtowe, tymczasem kierowcy szukają oszczędności jeszcze gdzie indziej. Zamiast kupować jedzenie w trasie, biorą na przykład je z domu.
8: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji. Także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
9: No, normalnie wiadomo, że zawsze kupuje najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
7: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
10: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
7: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Rekordowy sezon z kolei na sopockim Molo. Od kwietnia do końca września bilety na drewniany pomost kupiło ponad 1 100 000 osób. To o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. A największe tłumy spacerowały tu w sierpniu.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno dopadać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Jutro pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie pod wieczór miejscami słaby deszcz. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu. Oczywiście sprawdzałem też prognozę na weekend, no i wygląda na to, że jak na razie nic się nie zmienia, na szczęście. Pogodnie, słonecznie w sobotę i niedzielę, no i ciepło do 25 stopni. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje, zawsze. Za chwilę Kylie Minogue, Stevie Wonder, pojawi się też dawno niesłyszana Shade. No a teraz zespół, który celebruje 40-lecie z tej okazji w październiku, koncert na Torwarze Europe.

To zespół Ace of Base, a wcześniej też zresztą ze Szwecji zespół Europe i nasz ukochany utwór, czyli The Final Countdown w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi, jak to będąc małą dziewczynką w czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, a w radiu było smutno, kiedy słyszała Europe, The Final Countdown, rzucała wszystko i biegła oglądać i słuchać. No chyba każdy tak miał. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, 10 minut po 17. Już za chwilę ktoś dowie się, że idzie do kina na film Lalka. Jak wam poszło z zadaniem aktorskim? No to sprawdzimy za chwilę.

0: Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Właśnie Szade w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra. Nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany. Pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Wokulski, żaden majątek, żadne kamienice nie są warte tej pustej porcelany. Mocią, panie Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrenę.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
17: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej pływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.
19: Radio Złote Przeboje 884 FM.

Gorący lipcowy wieczór, Ricky Martin, ostatnie wakacje w Krakowie. No, o tym koncercie pewnie jeszcze długo będziemy rozmawiać. A propos koncertowych wiadomości, no to mam dla was same wspaniałości. No, jak się ładnie zrymowało. Po 18 bilety na koncert, który zdarza się chyba raz na pół wieku, nawet nie chyba, 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W tym tygodniu zapraszamy was gorąco do Katowic. Bilety ma dla was Mariusz Stelmaszczyk, ale nie tylko bilety, niespodzianek będzie zdecydowanie więcej. Cała muzyka po godzinie 18, no a my słyszymy się jutro. Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło, do piątku.

0: można być gwiazdą rocka i neurologiem? Absolutnie tak, czego dowodem jest Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, 18 tuż, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu oraz co z pogodą, bo ona ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo łaskawa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Godzina 18:00, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
18: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
17: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Pogoda.
20: Jutro pogoda praktycznie taka sama, a nawet jeszcze więcej słońca. Na północy 20 stopni, 21 w centrum, 22 na południu, a na zachodzie nawet 23 i 4 stopnie.
21: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Obiecuję mnóstwo świetnej muzyki, między innymi będzie Lombard. Zagram zespół Beach Boys, a teraz czas na zespół Pet Shop Boys. Miniony weekend minęło 33 lata od wydania płyty, na której znalazł się właśnie ten kawałek. Go!

żeby się jakoś specjalnie nie zanudzić, jeśli stoicie w korkach, no to też humor można sobie poprawić. Kokomo, Beach Boys w radiu, złote przeboje. No a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się 18 października, wtedy w Katowicach zagra Tkaczyk i Skawiński, królowie życia, 50 lat na scenie. Będzie to naprawdę świetne muzyczne wydarzenie. A w jaki sposób możecie się tam pojawić? Otóż trwa nasza zabawa, królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia, więc piszcie na radiozłoteprzeboje.pl i jeszcze dzisiaj szansa, żeby zgarnąć wejściówki, bo do kogoś z Was na pewno zadzwonię. A teraz Lombard, taniec pingwina na szkle.

0: 80. i 90. są naprawdę nam bardzo, bardzo bliskie, czego dowodem był przed chwilą w Radiu Złote Przeboje ten kawałek. No, okazuje się, że Rod Stewart od pewnego czasu nuci sobie tę piosenkę.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo.
0: Otóż ten świetny wokalista ogłosił prawdopodobnie ostatnią wielką trasę koncertową w swojej karierze. Muzyk, który jest wielkim pasjonatem modelarstwa kolejowego, a w jego domu znajduje się gigantyczna makieta przedstawiająca amerykańskie miasto z lat 40., w przyszłym roku też nie zapomni o Polsce, bo w lipcu przyszłego roku zagra w Krakowie. Ale spokojnie, Rod Stewart nie idzie na emeryturę, nie wyklucza w przyszłości pojedynczych koncertów, ale miejcie na uwadze, że w przyszłości może być o to nieco ciężej, żeby pojawić się na jego koncercie, zwłaszcza w Polsce. Rod Stewart, już teraz Do You Think I'm Sexy?

0: pedałkę, które idealnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. Moloko w radiu Złote Przeboje. A jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Kasia Kowalska, czy też zespół Backstreet Boys.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
22: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
23: Reklama. Złote przeboje w drodze.
0: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do -1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzie niegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy, hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską w Warszawie. Zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje, a za stworzeniem tego zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których też szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiednich osobowości i chemii między muzykami.

No i udało się. Na castingu wyłowiono 5 chłopaków, a każdy z nich miał swoją rolę, niczym współcześni muzycy K-popowi. No bo Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał też zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w tej grupie. No i w ten sposób narodził się chyba najbardziej ikoniczny boysband w historii. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Polski, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Kasia Kowalska, to co dobre.

0: Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru Fine Young Cannibals. Natomiast, proszę Państwa, ja dobiłem się, właśnie, czy dobiłem się, halo, halo, do Katarzyny?
1: Tak, halo.
0: Katarzyna, Katarzyna skąd?
1: Z Warszawy.
0: Katarzyna z Warszawy, powiedz mi w takim razie, bo ja tutaj mam taką ściągę i ja wiem, co napisałaś, jeśli chodzi o królów życia, no ale właśnie, jak to opisałaś w kilku słowach, z czym kojarzą ci się królowie życia?
1: Nieustanną zabawą.
0: Nigdy się nie kończy.
1: No nie, raczej nie.
0: Nie, raczej nie. Dobrze, rozumiem. A czym ona się objawia?
1: Raczej, no, wystarczy grupka osób, spontan i jedziemy.
0: I dobra muzyka, tak jest. Na przykład,
1: dobra muzyka.
0: Na przykład taka muzyka w postaci Skawińskiego i Tkaczyka, bo panowie mają swoje 50-lecie i koncertują i niebawem, bo 18 października zagrają swój koncert w Katowicach, na którym się na pewno pojawisz. To od razu mówię.
1: Aha.
0: Zadowolona?
1: No, owszem, nie spodziewałam się.
0: Nawet słyszę, bo to takie wysokie rejestry nawet w głosie się pojawiły bardzo.
1: Nie, bo się nie spodziewałam, pisałam to troszeczkę tak kosztem zabawy, a nie tak, żeby cokolwiek wygrać.
0: Czyli można teraz wśród znajomych na takiej imprezie powiedzieć, że te konkursy radiowe to wcale nie są takie zmyślone, oni naprawdę dzwonią potem.
1: Zdarza się.
0: A to jeszcze pewnie jakiś casting będzie, czy już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą na taki koncert?
1: Pewnie męża.
0: Pewnie męża, ale tutaj słyszę, że niepewność w głosie. No dobrze, to
1: no
0: już...
1: No bo mąż nie wierzy.
0: A, mąż nie wierzy, dobrze. To jak bilety dojdą, to może uwierzę, a proszę sobie to przedyskutować w takim razie przez ten czas. Więc gratuluję, Katarzyno, miłej zabawy wam życzę w takim razie.
1: Dzięki serdeczne w takim razie.
0: Bardzo proszę. I taką radość to ja lubię. Zresztą dzisiaj po 19 będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć wejściówki na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk 50 lat na scenie. A w jaki sposób je zgarnąć? No to szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Taki kawałek, że można się rozpłynąć nie tylko w Warszawie. Beata Koźnerek w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę obiecuję, że będzie też mnóstwo świetnej muzyki. Między innymi Michael Jackson, a także coś do pobudzenia. Lambada.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
19: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
20: Reklama.
21: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
25: Póki co mamy naprawdę bardzo przyjemną, słoneczną i ciepłą jesień i jutro się to nie zmieni. Jutro 20 stopni w Trójmieście, w centrum 21 i na południu 22.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Do weekendu coraz bliżej i w Radiu Złote Przeboje też nie zabraknie takiego około weekendowego nastroju. Tym bardziej, że gram dla Was Lambadę w tej chwili. Mariusz Telmaszczyk, kłaniam się ponownie.

artystka, która zaczynała w tym samym miejscu co Kylie Minogue czy też Jason Donovan. No oczywiście chodzi o Australię, ale też serial Sąsiedzi, który był bardzo, bardzo popularny. Natalie Imbruglia. Natomiast proszę Państwa, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to możecie poratować się aplikacją Radia Złote Przeboje. Na waszych smartfonach. Wtedy na pewno będziecie blisko swoich artystek, artystów i ulubionych zespołów. No teraz czas na faceta, który, no kiedyś były takie plotki, że mógłby być nowym wokalistą zespołu Queen, ale ostatecznie do tego nie doszło. Świetny George Michael teraz.

0: Pierwsze randewu, a więc zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje podczas czwartkowego wieczoru, a z kolei w Radiu Złote Przeboje już teraz Słoniek Staszczyk, który tak opowiada o Patti Smith.
1: Nigdy nie wstydziła się swoich inspiracji, jest też fanką Stonesów. Dorastała w takim czasie, że wiesz, no jednak my mówimy tu o końcu lat 60., no bo zadebiutowała chyba w 73 albo 4 roku, jak przyjechała do Nowego Jorku. No, reprezentuje ten cały nowojorski nurt. Wiadomo, Nowy Jork jest miastem amerykańskim, a nie do końca. I trendy europejskie są tam zawsze trendy. Absolutnie się w to wpisała, tak jak cały ten intelektualny rock and roll, David Byrne, Talking Heads, oczywiście Lou Reed. Absolutnie, no po prostu postać przez duże P, no przede wszystkim kolejna osoba, która pokazała, że rock and roll to nie jest jakaś zabawa dla buraków. Po prostu, że nie obrażając nikogo, że to jest też coś dla duszy.
0: A i talenty, i świetne piosenki będziecie mogli podziwiać w przyszłym roku w Polsce. Tak jest, bo Patti Smith przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air w Gdyni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo zacne przyszłe lato. Natomiast na pewno też tam pojawi się ta piosenka Because the Night. Dajcie głośniej.

0: Człowieka, który kocha życie, który kocha zabawę, więc Robbie Williams niedawno był w Argentynie, dokładnie w Buenos Aires, i wychodząc z hotelu napotkał grupkę 30-40 fanów i oprócz tego, że rozdał autografy, to też zrobił dla nich krótki akustyczny koncert, więc wszyscy mogli się zabawić i taką spontaniczność to ja naprawdę bardzo, bardzo cenię. Za chwilę będzie na pewno grupa Aha, a także Queen w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
4: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
16: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
20: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
21: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
24: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
27: Janie, skarpeta na pieniądze.
28: Się rozpadła.
27: Noż do 100.
28: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
29: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
30: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
31: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
32: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
33: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
34: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców.

0: To był w ogóle najlepszy głos w historii rocka, w historii muzyki. No myślę, że znalazłbym parę osób, które by to potwierdziło. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Krzysiek Eskiba z zespołu Big Cyc opowiada o sobowtórze Freddiego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddie, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Weekend powoli się zbliża, więc podczas karaoke na przykład pamiętajcie, że może lepiej nie brać się za piosenki też Whitney Houston. Natomiast w Radiu Złote Przeboje, aha, dajcie głośniej.

0: W Radiu Złote Przeboje Army of Lovers podczas tego czwartkowego wieczoru, a ja dobiłem się w tej chwili do Daniela, tak? Halo, halo?
1: Dokładnie tak, witam.
0: Danielu, skąd jesteś? Opowiadaj.
1: Zabrza.
0: Zabrza, no dobrze. A jeszcze tym bardziej opowiadaj, co napisałeś, bo ja tutaj mam tą ściągę, więc tutaj mogę to sprawdzić. Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Ale z tego, co pamiętam, mogę pomylić, ale jakąś świetną muzyką i świetnym tekstem. Na pewno użyję jakichś innych słów,
0: bardzo
1: ale...
0: dobrze, a to bardzo dobrze pamiętasz. No świetna muza i mądry tekst, więc powiem ci tak, no Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie wystąpią w Katowicach 18 października i między innymi będziesz tą osobą, która ich zobaczy.
1: Super, rewelacje, bardzo się cieszę.
0: To jest też bardzo w twoje gusta wpadający koncert?
1: Dokładnie tak, Kombi to jeden z moich ulubionych zespołów polskich.
0: To nawet nie musisz chyba się za bardzo jakoś odświeżać przed koncertem, nie? Wszystko już pewnie znasz.
1: W zasadzie tak, ale na pewno sobie posłucham jeszcze też wcześniej.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Nie, myślę, że zabiorę z sobą żonę, jeżeli tylko wyrazi zainteresowanie.
0: A no, wypada zapytać najpierw żonę, to fakt.
1: Zdecydowanie. Nie, to jest jedyna tutaj możliwość z mojej strony. Tak, dokładnie.
0: No to ja się w takim razie cieszę już na zaś. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę zacna impreza, więc miłej zabawy.
1: Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się w takim razie. Hej, hej.
1: Dzięki.

0: Radio Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i za chwilę oczywiście świetna muzyka na wieczór, żeby się zrelaksować. Między innymi pojawi się Kaja czy też CC Catch, a także gość w programie Cała Muzyka. Porozmawiam z wokalistką Anną Rusowicz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
0: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
17: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną dzisiaj Anna Rusowicz, hej, hej.
18: Cześć, Mariusz.
17: Zauważyłem, przeglądając rozmowy z tobą, ale w ogóle rozmowy z kimkolwiek, że mamy ogromną tendencję do tego, żeby pytać o złe rzeczy, no takim nastawieniu, jak się masz, ale na zasadzie, że czekając, czy już jest lepiej, czy coś jeszcze. Więc chciałem tę rozmowę zacząć się trochę inaczej, żeby nie było tego właśnie takiego złego nastawienia. Co obecnie sprawia ci największą radochę w życiu? Co cię kręci? Co cię jara? Naturalnie obok muzyki.
18: Właśnie chciałam powiedzieć muzyka. I wyjąłeś
17: Że to będzie
18: pewnego rodzaju argument teraz.
17: Tak.
18: Wiesz co, co mnie kręci? Macierzyństwo mnie kręci. Mhm. Uwielbiam być mamą mojego synka. Mhm. Myślę, że się po 40 zaczęłam naprawdę grubo zastanawiać, co dalej ze swoim życiem, jak je ukierunkować. Dużo wzięłam na swoje barki, ale jestem zadowolona, bo jak człowiek po prostu testuje siebie, sprawdzi siebie na różnych polach, to się robi silniejszy i od razu jakoś tak mam poczucie sprawczości. Mam poczucie, że mogę dużo w swoim życiu zrobić, jeszcze zdziałać, przede mną jeszcze trochę sił jest, więc mam pewne plany, marzenia. One nie są jakieś spektakularnie wielkie, ale wydaje mi się, że one są po prostu do zrobienia, więc ja jestem dość metodyczna i pragmatyczna, chociaż jestem zodiakalnym baranem. Dużo w tym zapału, impulsu.
17: Jestem rybą, to podobno marzycielem.
18: Tak, wśród ryb było najwięcej właśnie alkoholików, marzycieli, osób chorych psychicznie.
17: O, super. Na razie, jeśli chodzi o mnie, zgadza się marzyciel.
18: Ryby były dwie, Judasz i Jezus. Obie płynęły w różnych kierunkach.
17: Dobrze, to już nie pytam, o więcej znam swoją przyszłość. Dzięki. Ale powiedziałeś o tej sile. Czerpiesz ją z macierzyństwa, z muzyki, bo wydaje mi się, że też to, jak kiedyś właśnie powiedziałaś, że jak byłaś malutka, to chciałaś zostać stripteaselką.
18: Pamiętasz to?
17: Tak.
18: To, no nie zostałam.
17: No nie.
18: Kurczę, ale nie wiem, co poszło nie tak.
17: Ale metaforycznie trochę tak.
18: No bo trochę jednak tak.
17: W tym zawodzie...
18: W ogóle, taki artystyczny.
17: Tak, w ogóle w artystycznych zawodach jest tak, że co z siebie pokazujesz, co z siebie ściągasz, jeśli to jest
18: nawet
17: autentyczne.
18: Nawet trochę. Ja myślę, że w moim przypadku, jak ja wybrałam taką drogę autentyczności i prawdy, muzycznej prawdy, no to kompletnie się jakoś tam odsłaniasz.
17: Tak.
18: A ja już sobie naprawdę dałam spokój z tym, żeby ubierać pewne rzeczy w konwenanse, więc walę prosto z mostu i już przestałam nawet przepraszać za to. Jeżeli coś piszę, to na pewno to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy, które mnie dotknęły albo dotknęły osoby z mojego otoczenia. Tak jak zacząłeś audycję, żeby nie mówić o rzeczach przykrych, a ja jestem mistrzynią też opowiadania rzeczy trudnych, ale w dość taki przyswajalny sposób muzyczny. Nawet dość wesoły bym powiedziała, że znajduję w tym optymizm.
17: Ta też wrażliwość, która jest też w rzeczach, które tworzysz, i w ogóle wydaje mi się, że uprawiając jakąkolwiek sztukę, ta wrażliwość musi być, chociaż tak mi się też wydaje, że w ogóle człowiek musi być jakoś tam wrażliwy, ale też się zastanawiam, czy na przykład to wykształcenie psychologiczne też nie sprawia, że umiesz podstawić sobie granice, żeby nie przekroczyć pewnej bariery.
18: Powiem ci, ten surfing, ten balans taki, który się uprawia między życiem prywatnym a sceną,
17: tak,
18: on się zaciera i to chyba jest w sumie najtrudniejsze, bo ludzie, którzy chodzą do pracy, zamykają drzwi pracy, przychodzą do domu, starają się nie przynosić pracy do domu i to jest zdrowe. W naszej pracy, gdzie zaciera się granica między naszym życiem prywatnym a pracą zawodową, to się po prostu na maksa gdzieś tam wszystko mieli. Strasznie ciężko te emocje poukładać, zwłaszcza jak się wraz z koncertu, te lądowanie też jest bardzo trudne, prawda? Bo cały czas pracujesz na takich wysokich emocjach. Więc jak lądujesz, prawda, no to jakiś tam czas zajmuje ci to wyciszenie. Tak samo, czy praca z popularnością, czy to, no jednak ten zawód ma jakieś swoje cienie i blaski. Natomiast ja, moje pierwsze studia, to była Akademia Medyczna, ja miałam w sumie zostać lekarzem, ale nie zostałam, skończyłam psychologię i tak się śmieję, że jestem lekarzem dusz. To były bardzo potrzebne studia w moim przypadku, dlatego że ja łączę świat psychologiczny ze światem muzycznym. Nawet prowadzę taki cykl Artysta na kozetce, gdzie ze swojego doświadczenia też jakoś staram się pomóc artystom, którzy... Bo to ja uważam, że wiesz, podobnie jak z psychologią sportu. Tu jest cały czas też praca z porażką, praca z wynikiem.
17: Presją.
18: Presją, odrzuceniem.
17: Tak.
18: W świecie dokładnie artystycznym jest podobnie.
17: To jeszcze sobie pomyślałem, że tą rzeczą, która cię nakręca tak mega, mega pozytywnie, też mi się wydaje, to jest moda.
18: Tak, ja bardzo kocham w ogóle... Wiesz co, wydaje mi się, że ten moja nisza, lata 60., 70., to w ogóle... Do tego możesz wszystko wrzucić. I motoryzację, i modę, i muzykę,
17: tak,
18: i w ogóle myślenie o świecie, ideologię, filozofię. To możesz naprawdę, to jest taki miks różnych fajnych tematów.
17: To do tych miksów to ja ci powiem, że zaraz wrócimy, bo jeszcze tutaj mam pewną rzecz a propos jeszcze tej mody, bo chciałem trochę tutaj podpytać, bo co by nie mówić, wydaje mi się, że akurat tutaj zapytam osobę odpowiednią a propos tego wątku. Anna Rusowicz dzisiaj naszym gościem i zaraz w Radiu Złote Przeboje do was wracamy.
19: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Anna Rusowicz również w Radiu Złote Przeboje jest, tu się nic nie zmieniło. A jeśli chodzi o muzykę, ty ciągle szukasz? Bo przed naszym spotkaniem trochę sobie wróciłem do muzyki, wróciłem sobie też do płyty i projektu, który bardzo lubiłem i takie miałem zawsze po cichu myśli, żeby usłyszeć kolejną płytę, czyli Nixis. Bo strasznie mi się podobało to połączenie.
1: Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ta płyta była bardzo... Z jednej strony mi na tym zależało, żeby ona była niewidzialna. Ja bardzo chciałam. Tak. Ja uzyskałam ten efekt.
0: Ja pamiętam, bo, jak to było.
1: A z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, po tylu latach jak sięgam po tę płytę, ona jest po prostu genialna. W sensie ja jestem dużym krytykiem własnych rzeczy. Ale jak tylko włączam płytę, czy ktoś przy mnie włącza Nix, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam? Że to tak genialnie brzmi, że te numery są w ogóle tak cały czas świeże i takie w sumie światowe. Nie wiem, ja chyba byłam w jakimś innym kosmosie. Byłam wtedy w ciąży, miałam więcej czasu i chciałam wyjść z pewnej szufladki, do której mi włożona. Aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, ta szufladka jest naprawdę świetna i ja uważam, że ja w niej jestem świetna. Jeżeli chodzi o lata 60., 70., polski big beat, który cały czas uporem maniaka będę promowała, bo to jest nasze dobro narodowe, kulturowo. Jesteśmy bardzo po prostu przykuci do tego, dlatego że wtedy dokładnie tworzył się cały rynek muzyczny, od podstaw. Więc ja będę o tym mówić, natomiast na tamtym etapie chciałam zrobić taki trochę skok w bok i...
0: Wiesz, jak Bowie śpiewał, Rebel.
1: Tak, i stworzyłam swoje takie alter ego, a propos Davida Bowiego, który też miał Ziggy Stardusta.
0: O, nie, jednego miał tam.
1: Dokładnie, i Jim Morrison, i wszyscy mieli swoje alter ego. Tak. I ja też postanowiłam mieć swoje alter ego i sprawdzić, jak to jest. No i wyszło super.
0: Bo i zabawa,
1: dobrze jest czasami odpocząć od Ani Rusowicz.
0: A masz w głowie na przykład kolejną jakąś taką woltę w muzyce? Ze swojej strony,
1: myślę,
0: czy nie?
1: Czy ja jestem teraz na takim etapie, żeby zrobić jakąś rewoltę? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chyba się gruntuję. Jest taka zaprawa się wytwarza. Bliżej mi jest teraz w ogóle do bluesa. A że polski big beat też wyszedł z rhythm and bluesa, to idę w te kierunki, wiesz, blues, jazz, takie bardziej rootsowe.
0: Tak.
1: Dlatego, że ten mój głos też się tak, wiesz, osadził. I te moje takie, w ogóle stałam się altem i to vibrato moje takie w tych dołach. Obniżył mi się ten głos. Ja lubię to. Chciałabym gdzieś to, wiesz, w jakimś takim stylu pokazać to. No a w bluesie, no to jest idealny chyba gatunek do tego, żeby właściwie to wyrazić.
0: Prawda.
1: Prawda? Więc ja się gdzieś tam umacniam w tym. Zresztą zaczęłam grać ze świetnymi bluesmenami, oni też mnie jakoś tak tu kierunkują, żeby w tą stronę pójść. I oczywiście no, blues nie jest jakimś popularnym gatunkiem, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, ale ja już po prostu nawet nie patrzę. I wiesz co? I z drugiej strony, czy ja kiedykolwiek patrzyłam? No właśnie, więc robię to, co uważam, szukam dla siebie dróg. Wydaje mi się, że mam dzisiaj już taką pozycję, która... Ja już niczego nie udowadniam. Idę po prostu swoją drogą. Musiałam na początku udowadniać, skąd jestem, co robię i po co to robię. I trochę poprzepraszałam za rzeczy, których nie powinnam przepraszać. I czyją jestem córką, dlaczego jestem córką, czy miałam plecy, czy nie miałam pleców, czy miałam nogę, ręce. W ogóle bez sensu.
0: Tak, a to już jest taka pułapka, że niezależnie co robisz, zawsze w niej będziesz.
1: I dzisiaj... Myślę sobie, że już, wiesz, ja będę teraz ósmą płytę wydawała. Myślę sobie, że naprawdę ja zawsze, jak się do czegoś dorwę, do jakiegoś tematu, drążę żyłę złota, dopóki jej nie wyczerpię. Znaczy, póki mnie to interesuje i uważam, że temat jest ciekawy, wchodzę w to i staram się na maksa z tego wyciągnąć, ścisnąć jak cytrynę. I przy każdej płycie tak jest. I to jest dla mnie fascynujące, że ja przecież tyle już tych płyt wydałam w różnym stylu, a to pojechałam do Nowego Orlanu, to zrobiłam płytę taką właśnie nowoorlańską, a to pojechałam tu, to wróciłam, to nagrałam taką płytę, pojechałam do Kalifornii, to taką płytę, a I cały czas w obrębie tej mojej stylistyki ja cały czas mam nieograniczone źródło inspiracji. Uh-huh. Ktoś mi powiedział, no nagrała płytę vintage'ową, to co teraz? Uh-huh. A ja cały czas mam w tym moim old school'u, wiesz, tyle rzeczy do eksplorowania.
0: Tak. Tam jeszcze można wygrzebać bardzo dużo z tych.
1: Dokładnie, ja sobie myślę,
0: z tej studni.
1: Kurczę, w ogóle, przecież ja jestem w ogóle wokalistką oldschoolową. To jak są wokalistki, nie wiem, jazzowe, które śpiewają standardy jazzowe, tak ja śpiewam oldschoolowe piosenki.
0: Tak.
1: Po prostu ja jestem oldschoolową wokalistką. Tyle.
0: A to bardzo dobrze, że też nawiązałaś do tematu czy do Nowego Orleanu i w ogóle wyjazdów, bo to o tym chciałam z tobą porozmawiać za chwilę, ale to wrócimy. Ania Rusowicz, gościem Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Radio Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk obecny. W programie Cała Muzyka również dzisiaj gość, gościni, Anna Rusowicz.
1: Jestem.
0: Kiedy pierwszy raz doszło do ciebie, że to, co robisz, nie tyle, że ma sens, tylko poczułaś się sławna, wiem, że to brzmi infantylnie. I pamiętam, że kiedyś o to zapytałem Duffa McKagana, basistę Guns N' Roses. I on powiedział, Mariusz, taki pierwszy moment, kiedy to odczułem, że jestem rozpoznawalny, sławny, bo kiedy poszedłem sobie do sklepu, jakiegoś warzywniaka, dyskontu, robiłem zakupy, jestem przy kasie, pani mi kasuje, pyka te produkty, a obok niej są gazetki. I jedna z tych gazetek to jakiś magazyn rockowy i on jest na okładce i cały sklep się na niego gapi i się czuje strasznie dziwnie. Czy miałeś coś podobnego?
1: O, na pewno było kilka takich. Wydaje mi się, że to zależy od tego, jaką komponentę mamy w sobie, co zostaje gdzieś tam, jaka potrzeba zostaje zaspokojona. Bo jeżeli my jesteśmy osobą, która ma tę potrzebę uwagi, atencji, no to my będziemy dumni.
0: Oczywiście.
1: My będziemy po prostu, wiesz, jak paw stali, chłonęli to. Natomiast tak, jeżeli mamy taką potrzebę po prostu gdzieś tam, wiesz,
0: wycofania się, zamknięcia.
1: No to będziemy, to będzie król jest nagi, to będziemy stali i czuli się kompletnie, wiesz...
0: Sparaliżowani. Tak,
1: sparaliżowani. Różni są ludzie i różne mają potrzeby. Wiesz, Kurt Cobain kompletnie nie dźwigał swojej sławy. On by oddał wszystko, żeby nie być sławny. Z kolei no mamy... Marlę Rodowicz, która jest wszędzie i kocha to i powiedziała, że umrze na scenie. Są różni ludzie i różni artyści, którzy walczą o atencję, którzy chcą być cały czas wszędzie, bo scena to jest dopamina. Scena to jest dokładnie takie samo uzależnienie jak każde inne.
0: A u ciebie jakie było?
1: Ja myślę, że ja staram się tak trochę zdrowo do tego podejść. To znaczy... Wiem, że konsekwencją tego, co robię, jest pewnego rodzaju rozpoznawalność, ale umówmy się, ja nie zdobyłam jakiejś takiej rozpoznawalności, że ja nie mogę wyjść na ulicę jak Dawid Podsiadło. Ja sobie spokojnie żyję. Jeżeli ktokolwiek nawet mnie rozpozna, to rzeczywiście jest to forma takiej sympatycznego pozdrowienia, to wszystko. Czasami oczywiście wejdę do sklepu, ktoś patrzy na mnie i na zasadzie chyba skądś ją kojarzę. Ale to nie jest jakoś w jakiś sposób ani przytłaczające, ani deprymujące. Jest to po prostu konsekwencją rzeczy, które robię. Ty też przecież jesteś w spotach reklamowych, radia, jesteś znaną personą jako dziennikarz. Taki mamy, tak musimy się z tym mierzyć. Świat mediów ma to do siebie, że po prostu no, nie schowamy się nigdzie. Będziemy na świeczniku, ale to też od nas zależy, jak ile z siebie damy, jak bardzo nam jest to potrzebne, bo ja uważam, że ludzie, którzy są na świeczniku, oni do tego dążyli po prostu. Oni chcą być na tym świeczniku.
0: Czyli w ogóle nie idę w tą stronę, że to jest coś złego, wiesz, niepotrzebnego.
1: To zależy, wiesz, to zależy...
0: Znaczy to od nas zależy.
1: Tak, od
0: nas zależy. Bo jeśli ty się tym cały czas masz taki narcystyczny... nastawienie, to jest
1: nawet
0: najgorsze.
1: To nawet nie jest chyba narcystyczne, bardziej jest to histrioniczne. Ktoś, kto się w sposób bardzo taki teatralny zachowuje i potrzebuje, wiesz, to też ma związek z pewnymi potrzebami, które nie zostały zaspokojone.

0: pokojone w dzieciństwie, no, prawda? Jak już, ale umówmy się, dzisiaj, tak a propos w ogóle odrzucając psychologię, mówimy o tym, że popularność po prostu się monetyzuje. I niezależnie, czy jaką masz potrzebę.
1: Tak,
0: to popularność jest walutą.
1: Czy mówisz o muzyce, czy o pizzy z kebabem?
0: Czy jesteś influencerem, prawda?
1: Tak.
0: Więc po prostu ludzie na tym robią potężną kasę. Niezależnie od talentu, niezależnie od tego, co robią, po prostu zarabiają na tym, że są popularni.
1: A powiedz mi, gdzie miałeś największy fan, albo co było twoim największym fanem, co było twoim koncertem życia? Ty jako Wicka.
0: O, to powiem ci, to był koncert Prince'a na Openerze. No, ja, wiesz, ja kocham Prince'a, kocham Michaela Jacksona. No po prostu Michaela Jacksona niestety nigdy nie widziałam koncertu.
1: Tak. A niedawno była rocznica, 30 chyba lat od tego występu tam na Bauhofie.
0: No, ale Prince'a widziałam na szczęście i to, no...
1: Bo się przez chwilę zastanawiałem, bo cały czas mam w głowie tą rozmowę, jak mówiłaś o tym Nowym Orleanie, że tam tańczyłaś z lokalnymi muzykami.
0: Tak, no to zupełnie nie przeżycie.
1: Tak,
0: to.
1: Oczywiście, tak. Bo
0: nawet
1: też myślałem,
0: nie w kontekście koncertu.
1: Tak, że to po prostu było już miksem wszystkich emocji, nie? Takich właśnie wydarzenia takiego.
0: Wiesz, jedziesz do miasta, które w zasadzie tylko tym żyje.
1: Tak,
0: po to zostało, po to zostało w zasadzie stworzone i tak. To jest filozofia tego miasta, żeby się tam dobrze bawić w taki rock'n'rollowy bardzo sposób. Ludzie tam z całego świata, z całych Stanów zjeżdżają w zasadzie, żeby spełnić swój wielki sen o być muzykiem. I widziałam tam ludzi, którzy mieszkali w swoich autach. Byli muzykami, ale powiedzieli, że to było ich marzenie. Mogą spać na ulicy, mogą jeść po prostu jakieś tam niedojedzone kebaby. Znaczy kebaby nawet nie. No to takie hamburgery ich, nie?
1: Nie, kebaby to w Szwecji.
0: Tak, tak, okropne. Ale są w Nowym Orleanie i czasami grają koncerty. Wiesz, to było, po prostu patrzysz na człowieka, myślisz sobie, o kurde. No niezła historia, wiesz, żeby tam za parę baksów zagrać.
1: Tak.
0: Szaleńcy, tak. Ale marzyciele, no.
1: Tak, ale w ogóle też masz coś takiego, że jak wchodzisz do jakiegoś miejsca, nie wiem, czy ja to tak bardzo romantyzuję, ale ja kocham to, że jesteś w takim miejscu właśnie, nie wiem, czy to jest taki mały klub, ale jazzowy, bluesowy, jak mówisz.
0: Lubię to, dlatego zaczęłam bardzo dużo grać w takich klubach.
1: Ja to po prostu tak kocham, to ma taki klimat, że jesteś jak w tym filmie La La Land. Trochę.
0: Dokładnie, dlatego zaczęłam grać bluesa i dlatego gram małe koncerty w małych klubach. To mnie interesuje. Po prostu lubię ten klimat. Lubię, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, jest to w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na wielkich stadionach, bo to się został ten szklany sufit. Został osiągnięty.
1: Tak,
0: udało się. Dawid Podsiadło to zrobił, Sanach to zrobiła, wielu raperów polskich to zrobiło. Udało się. W Polsce artyści już są, mają karierę
1: światowych.
0: Tak.
1: Jak The Weeknd.
0: Dokładnie. Udało się, bo kiedyś to było niemożliwe. Natomiast ja, to co mi odpowiada, mojej duszy, to po prostu gdzieś tam ten kontakt i powrót do tej kolebki. Wiesz, do tego bliskiego kontaktu z widzem. Widzę, że z odbiorcą czuję, że ludzie też tego potrzebują. Też są zmęczeni, też są przebodźcowani. To jest kompletnie inna potrzeba. Potrzeba pójścia na koncert stadionowy jest inną potrzebą
1: Oczywiście.
0: Niż pójście na koncert.
1: Tak, i bardzo można jednego dnia pójść i na jedno, a potem na drugie. Ale rzeczywiście to jest to, że jak jesteś na takim gigantycznym stadionie, masz gdzieś to miejsce tam, że masz tą lornetkę i gdzieś się dopatrujesz i słuchasz tej piosenki, nie daj Boże, jak to jest pewien stadion, nie powiem w jakim mieście, ale wiemy o jaki chodzi i jest ta akustyka taka, a nie inna. A z kolei właśnie pójdziesz tutaj, siedzisz sobie, nie wiem, czy przy stoliku, czy stoisz tam przy tej scenie.
0: To są jest kompletnie tak, różne potrzeby.
1: Czy masz poczucie, potrzebę tej takiej intymności i tego, że to jest ci tak bardzo bliskie. Ja to kocham właśnie na koncertach.
0: Powiem ci tak. Ja, ale to znowu wydaje mi się, że to zależy od potrzeb ludzkich i od, nawet od grupy wiekowej ludzi, którzy chodzą na te koncerty.
1: A rodzaj też jest na pewno wrażliwości, bo w jednym etapie potrzebujesz wyskakać się na wielkim koncercie rockowym, a ktoś inny potrzebuje totalnej takiej bliskości, intymności.
0: Ja nawet zauważyłam, że niektórzy organizatorzy pewnych koncertów łączą koncerty na przykład z degustacją jakiegoś super trunku. Bo widzę, że po prostu ludzie zaczynają szukać czegoś dla siebie wyjątkowego, czegoś ekstra, że połączenia czegoś takiego właśnie, że coś jest wyjątkowe tylko dla nich.
1: Tak.
0: że ten artysta jest blisko, że oni się czują wykwintnie, że jest to jakaś forma obcowania z kulturą wyższą. Ja zauważyłam, że również pojawia się taka potrzeba wśród ludzi. I to pewnie zaczyna się tam ta potrzeba wytwarzać, no powiedzmy, w wieku naszym, prawda?
1: Tak. Ja muszę ten, wyżej. Ja muszę ten grafik twój sprawdzić, gdzie ty grasz w najbliższym czasie, to się przejdę.
0: Oj, dużo, dużo, dużo. Naprawdę Łomianki na przykład, Lemon Tree, niedługo gram.
1: Masz w głowie pomysł na płytę?
0: Mam, ja już mam wszystko gotowe.
1: O, rozumiem, że w tym klimacie około bluesowym?
0: Będzie bardzo dużo bluesa i Motownu.
1: Okej, okay. O, to fajnie. Funkowe klimaty może nawet, nie?
0: Czy... Jeden numer będzie bardzo stricte funkowy.
1: Bo bardzo też lubię tego muzykę. Ja to rozumiem, że jakaś melodia w przyszłości jest związana z następnym rokiem bardziej, czy na razie nic nie wiadomo i nie ma
0: ciężko
1: co gdybać?
0: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko też zależy od...
1: Bo nie wiedziałem, na ile to jest
0: okoliczności,
1: gotowe.
0: No, muzycznie to jest gotowe. Okoliczności muszą być wiatry sprzyjające.
1: Okej, rozumiem.
0: I finansowe. I
1: to drodzy słuchacze, jakbyście chcieli, dzwońcie do nas. Bo ja bardzo chętnie taką płytę wysłucham, bo ja lubię takie rzeczy.
0: Na szczęście jest trochę jeszcze ludzi, którzy szukają właściwie tej muzyki z duszą. Ja to tak nazywam, muzyka z duszą, dlatego że zawsze jak mamy jakiś technologiczną, taki postęp technologiczny, to będzie odpowiedź. I ta muzyka AI wdziera się, bardzo się wdziera na różne listy. Cały internet w zasadzie jest zalany. Ja nawet jak chcę czegoś z YouTube'a posłuchać, to od razu mam 50 propozycji wariacji AI na temat danego artysty, co mnie strasznie irytuje. Natomiast wiesz, to jest takie pytanie, czy AI, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie wytworzyć taką muzykę, która poruszy ludzkie serca, ludzką duszę.
1: Myślę, że to byłyby brutalne czasy, jeśli chodzi o wrażliwość na muzykę, gdyby to zawojowało świat. Ale, żeby w ten sposób nie kończyć, ja obiecuję, że zaraz wracamy. Ostatnia część przed nami. Ania Rosowicz, gościem w Radiu Złote Przeboje. Za moment się słyszymy.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Mariusz Stramaszczyk jestem, w Radiu Złote Przeboje Ania Rusowicz. Dobrze, zostawmy AI w spokoju, bo nie ma co. Niech się tym zajmują inni, nie my. Porozmawiamy o muzyce, o sztuce, ale czas przejść na zachód, do Francji.
1: Ja mam dużo do powiedzenia na temat Francji.
0: Znasz francuski? Bo ja miałem kiedyś w gimnazjum, pamiętam, ale... Znaczy miałem, ale nie.
1: I mój pierwszy chłopak to Francuz był, z pochodzenia Polak. Ja pamiętam, że ja wyjechałam do Francji, jak miałam 15-16 lat i tam nagrywałam moją pierwszą demówkę. Wyobraź sobie, że mój wujek, mówiłem o chrzestnego we Francji, mój wujek poznał kolegę, który miał, akurat miał kolegę, który miał studio nagraniowe i tam poczyniłam jakieś piosenki po francusku także, chociaż wtedy nie potrafił, nie rozumiałam nic po francusku. I okazało się, że ten facet, który posiada te studio, on jest kuzynem szefa radia RTL. Wyobraź sobie, że z tą demówką pojechaliśmy do tego radia, ja wchodzę. To był dla mnie po prostu totalnie inny świat. Wchodzę, patrzę Britney Spears, patrzę tutaj w ogóle, wow, gdzie ja wylądowałam. No i wtedy pojawiły się rozmowy na mój temat. Oni posłuchali tych piosenek, no wszystko świetnie, fajnie, super kawałki. No, ja bardzo młoda. I co dalej? No ale powiedzieli zgodnie, bo Francuzi są bardzo tacy wrażliwi, jeżeli chodzi o ich język i akcent. No powiedzieli, że no sorry, super, mam słuch po francusku, wyłapuję ten akcent, ale no musiałabym chwilę jeszcze pomieszkać, żebym mogła te piosenki jeszcze raz zaśpiewać, żebym nabrała tego sznytu. No ale rodzina powiedziała, że niestety nie, ja mam wracać, szkoła się zaczyna. Nagrałam tę piosenkę, jedną po francusku, która, słuchaj, później okazała się hitem, bo ktoś inny ją zaśpiewał.
0: Okej.
1: Taka historia, potem pojawiła się jeszcze propozycja, żeby pójść do takiego programu Star Academy, który chyba właśnie Kwiatkowski wygrał, albo był blisko. I ja tam miałam pójść, ale ze względu na młody wiek, bo ja miałam wtedy 15 lat, chyba można było od 16 roku życia pójść.
0: Też
1: nie mogli mnie przyjąć. Rok później już pojechałam do Francji, no i się zakochałam. I to była miłość po prostu.
0: No tak.
1: Wspaniała pierwsza miłość i wtedy poznałam ten świat muzyki francuskiej, bo to był pianista jazzowy, który mi właściwie... Jeździłam na koncerty razem z nimi.
0: Tutaj jeszcze pewnie, chodząc po tych uliczkach, jak człowiek był w takim świecie, to tak sobie pewnie rozkminiał, że Boże, jakbym się urodziła jeszcze trochę wcześniej, to byłabym w tych czasach nowej fali francuskiego kina. No bo to też rodziła na wyobraźnię.
1: Ja w ogóle nieraz sobie myślę, że...
0: Żeby się spotkać z takim Godardem.
1: No właśnie, ale myślę sobie, że nie mogłabym się urodzić w tamtych czasach, no bo nie byłoby mojej matki, mojego ojca. No, oni mieli swój czas. Ja chyba mam taką misję. Dzisiaj jest to wyjątkowe, że ja to krzewię. Na tamte lata nie byłabym wyjątkowa. Dzisiaj jest to wyjątkowe i poza tym, no, ktoś to musi robić.
0: Dokładnie tak. Ale wracając do Francji. Dlaczego w ogóle o tej Francji opowiadaliśmy? Bo
1: też... No powiedz.
0: No właśnie, bo 26 października słyszałem, że w Teatrze Wielkim coś bardzo ważnego się wydarzy w Operze Narodowej w Warszawie. Tutaj mam nadzieję, że wszystko dobrze powiem, czyli French Touch La Belle Vie.
1: La Belle Vie.
0: La Belle Vie. No właśnie, bo ja włoskiego się uczę.
1: A widzisz, bo to blisko.
0: Dokładnie, więc zupełnie inny akcent.
1: Jedna grupa w języku, tak, rodzina. Tak,
0: dokładnie. Czyli wydarzenie, w którym bierzesz udział i... Jak sobie poczytałem, kto tam będzie, kto będzie występował, kto będzie grał, to miałam takie... Oui!
1: C'est formidable!
0: Magnifique!
1: Oui!
0: Magnifique!
1: Słuchaj, no, będzie będzie Imani, no to wiadomo, to są wielkie artystki, prawda?
0: Tak.
1: Które zrobiły kariery światowe. Będzie... z polskich artystek będzie też Zalia.
0: Tak.
1: Natomiast będzie jeszcze też chór francuski i no będzie to takie święto muzyki francuskiej.
0: Tak. Tak, bo sam ten projekt będzie polegał na tym, że troszeczkę nam pokazuje to, z czego Francja słynie, czyli z świetnej kuchni, kultury, muzyki, mody, ale stylu życia. Z twojej strony i z osób, które wymieniłaś, to też muzyka, ale to będą właśnie rzeczy śpiewane po francusku?
1: Tak, oczywiście, że tak. Mhm. No ale wiesz, Polska i Francja już były połączone, przecież Chopin nas połączył.
0: Oczywiście.
1: I tak to trwa.
0: Oczywiście. W ogóle jest jakiś taki stresik, chociaż chyba nie, bo ty lubisz też, bo to będą i będziesz śpiewać i sama, i w duecie, z tego co wiem. Duety to lubisz.
1: Zawsze lubiłam.
0: Ale wracając tylko do mojego pytania, to nie ma chyba w sobie żadnego jakiegoś stresu, chyba że taki jakiś taki naturalny, który raczej powoduje, że chce się to robić, kiedy myślisz o tym, że wystąpisz sobie właśnie jednak z osobami, które wymieniliśmy, no zacnijmy, jeśli chodzi też o francuską muzykę.
1: Ja chyba nie, ja po prostu chyba się nie czuję gorsze. Mhm. Ja wiesz, ja uważam, że polscy artyści są świetni. Wiesz, to rozumiem, że kwestia tego, że gdzie się urodzisz, gdzie połączy się twoja komórka jajowa z plemnikiem i tam się rodzisz i to w pewien sposób determinuje jednak i twoją karierę i no mamy przykłady tutaj, na przykład Dua Lipa, która wyjechała z Albanii do Wielkiej Brytanii i zrobiła karierę. Nie wiadomo, czy w Albanii by jej się udało zrobić karierę światową, więc no jednakowoż kraje takie jak Skandynawia, Wielka Brytania, Francja są takie rynki muzyczne, które pozwalają na wybicie się na świat.
0: To prawda. Jeszcze tylko kończąc ten wątek występu w Operze Narodowej w Warszawie. Dlaczego warto tam być?
1: Myślę, że po pierwsze zmienić trochę otoczenie, poczuć się, jakby się w jednej chwili człowiek znalazł w innym kraju, bo pewnie tak będzie, bo jednak muzyka w pierwszej kolejności, jak gdzieś wjeżdżamy, jesteśmy za granicę, a Francuzi bardzo, bardzo i Włosi też przykuwają uwagę do tego, żeby ich kultura błyszczała,
0: oczywiście,
1: prawda? Jedzenie, muzyka, no to od razu gdzieś tam po prostu
0: tak
1: przenika i my to kochamy. Ja nie jestem obiektywna, bo ja po prostu kocham kulturę francuską. Chciałam mieszkać zawsze we Francji, więc z wielką przyjemnością będę śpiewać na tej gali, także zapraszam.
0: Anna Rusowicz była gościem Radio Złote Przeboje. Człowiek zawsze na koniec chce zadać to pytanie, czego ci życzyć, a ja chyba od razu po prostu ci powiem, idź swoją drogą. Po prostu. Wytoczone.
1: To zaraz wyjdę właśnie.
0: Mariusz Stelwaszczyk, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To była audycja w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. 88.4 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: Czwartkowy wieczór z radiem Złote Przeboje trwa i za chwilę, pewnego razu w muzyce, postać Artura Gadowskiego, zespołu Ira, ale wcześniej Voyage, Voyage.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Moi kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej paranoi po prostu żyć mimo wszystko.
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamiętam, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blade to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej. Może masz

0: brak.
1: I pomyśleć, że Artur Gadowski, a właściwie rodzice Artura Gadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Gadowskiego, ten wyuczony.
2: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
1: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
2: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80., a to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak, nie zajmowała się muzyką. Tata... flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie, i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no, z muzyki to chleba nie ma.
1: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Gadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
2: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja jakby to, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną, nieumiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. Tam na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No to, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
1: Jak już wiemy, Artur Gadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Gadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
2: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? No, więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam, a nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, jak postawić dźwięk, no.
3: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
1: Artur Gadowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
2: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały zdaje się 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no cóż, mamy do stracenia, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
1: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czegoś zabrakło w domu, a może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie. I mówię, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, tak, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy z tymi bałtami, różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych bałtach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych bałtach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie dwa razy albo trzy.
2: Potem,
1: no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo ja od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie. Ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita. Ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele. Po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i na wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. No więc to pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie,

0: Frankowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracę, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam wykazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No, ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRE, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja i to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy, że nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: ci brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu, a dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Jakby, a moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith. No tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać, i po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie na, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, już w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak szczęki w dół, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No i po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem te pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć. No przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów. Coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu.

0: W długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór. Wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej. Ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no, a nas też robi wrażenie. To nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy, dzisiaj Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczyn. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. No bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira, tak? Wtedy już, zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę tak zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, wiesz, sąsiad od sąsiada, znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak jest, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł. No i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.